0: Naj se nov dan začne z glasbo in dobro voljo. V frajersko jutro. Vsak delovnik samo na Frajer Radio.
1: Ali po, ako kaj znamo.

0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,